miłości. Niedojrzałe grono, wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

вечір, покаймось. Ходи додому, пора.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia LMFM besiduje wam Jakub Zygmunt. I wysłuchaliśmy już wstupnego dżinga, zatem znate jaką audycję teper zaczynamy. Obzeracz przyrody przed nami. Budeme sobie chodyć wandruaty. Chneska to i tisz kus pływaty i odkrywaty nieznane zakutyny nacjonalnych parków w Polsce. Bo jesteśmy w taki czas, to dołho już serii obzeracza, kole to besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już w bilszosty z nich. Byliśmy w Magórskim, w Bieszczackim, w Ojcowskim, Gorczańskim. No, w to tych chorach już jesteśmy tam pochodyli dost konkretni. Ale jeszcze przed nami paroch nacjonalnych parków, jak nachodzą się w północnej części Polski. No i chneska pojechamy nad Riku Narew. No tam, w regionie, który nazywa się Pidlasza, właśnie nachodzi się Narwiański Nacjonalny Park. Jest to park, który jest jednym z młodszych, ale już tak młody i to finneje, wozniknął riszyniom Rady Ministriów z dnia 1 lipca 1996 roku. Zatem tak rachujuczy od momentu, kole nachrywam tot odtynok, no to maje tot park już prawie 30 roku. Nachodzi się w północno-schodniej Polszczy, w Pidlaszskim województwie, 30 km na zachód od Białochostoku. Park obnymat obszar Doliny Narwi, medże takyma miściamy jak Suraż i Żędziany. W pit geograficznym wschladom Narwiański Nacjonalny Park nachodzi się w mezoregionie o nazwie Dolina Hirnoj Narwi, a tot mezoregion należy do Wielkoj Północno-Pidlaskoj Nyzyny. Hranyci parku idą tak, że obnymają lem dolinu Riky, zatem 98% powierzchni parku to sud grunty deje woda, płynę Rika, sud one tak bachnysty i bardzo często pit to pluwany. W 2004 roku Narwiański Nacjonalny Park był też włóczony do sity Natura 2000. No i chneska sobie kus powimy prototu Narwiu, prototu Riku, jak ona wychladat, bo maje bardzo czudowy charakter. Tiż kus wam powiem, co możemy robyty w tym parku. Win nie jest wielki, nie jest taki bardzo popularny, zatem lito może to być bardzo interesująca dumka właśnie na małą podorosz nad Narew, żeby odpoczaty od tłumiu turystów, a i żeby tiż kole lubite pływate po rikach, kole lubite probywania nad wodą, no to właśnie poriadni odpoczaty. Budete mochle w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Poklasz to mała pererwa perednamy, a pak wertam do dalszej besidy.

Wertam do was, drodzy słuchaczy, obzeracza przyrody Chnyskasmy w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Parku, jaki jest mało znany w Polsce. Nachodzić się, jak już się powił, na obszarze północno-pidlaszskoj Nyzyny w Dolinie Chirnoj Narwi. I to ta narew, rika narew, na obszarze parku ma bars netypowy charakter, bars taki, jako honestritymy u niejakoj nałemkowyni, bo narew heł jest anastozomujuczą riką. Powtórzę jeszcze raz to słowo, bo je bars dołche jest anastomozujuczą riką. To znaczy taką riką, która płynie równoczasowo wieloma korytami, które mają taki stały bieg. To te koryta są rozdzielone ostrowami, a to te ostrowy są porosnione roślinami. I to wszystko tworzy taką, powiedzmy, sieć właśnie różnych koryt, które niekoniecznie są paralelne do siebie. No i to jest taki labirynt właśnie takich wodnych korytariów. To wszystko wygląda jak jedna wielka mozaika, taka mozaika składająca się z takich rozlewisk, z zemlanych i bachnystych siedlisk. No i to wszystko tworzy taki unikatowy, wyjątkowy charakter Narwi i to właśnie na terenie Nacjonalnego Parku. No i sąd też popry to tych, okrem to tych koryt, też sąd takie koryta, które wmerają już, zarastają roślinami. One też są bars interesującymi elementami tego ekosystemu. No i kiedy mamy taką obszar, gdzie jest wiele wody, są ostrowy, nie jest człowieka, nie jest dialnosty człowieka, nie jest cywilizacji, to jest to bardzo korzystne środowisko dla ptachiu. No i jeden ptach jest symbolem Narwiańskiego Nacjonalnego Parku i jest to bołotny luń. Zatem, no, kole lubite, smotryty, wychladaty za ptachamy, to też Narwiański Nacjonalny Park jest dobrą dumką, żeby tady pojechaty. No a okrem toho, że możemy smotryty na riku, to też możemy, no, kus pochodyty po okolicach parku, który też są bars interesujący. I bilsze prototu temu powiem wam o paroch minut.

słuchacie obzeracza przyrody. I idźmy dalsze, drodzy słuchacze, przez Narwiański Nacjonalny Park. Park, który istnieje już od 30 roku i kotrocho sidybom administracji tego parku przez 20 roku był dwir w Kurowi. Jest takie seło Kuriu, w którym właśnie nachodzi się zabytkowy dwir z 19. stolicia i tam przez 20 roku była administracja parku, ciłe biuro, pak perenesle, toto do takoho seła, które nazywa się Młynarzówka. No ale i tak warto pojechać do Kurowa, żeby dozryty się takoho wału i ostanki nieistniejącego już mostu na peredwojennej starej drodze Białostok, Warszawa. Właśnie przez Kuriu szła to ta droga, dneska probich jest kus w innym miejscu, no i to jest bardzo też takie ciekawe, że takie ostanki już ruiny starej budowli sud poseret dykoj rikę. Tiż w totem dworze w Kurowi nachodzi się bardzo ciekawa ekspozycja tykająca kulturowych i przyrodniczych walorów Doliny Narwi. Jak dojechamy w zachali do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku? No bardzo dobry jest dojść no, koleją, żeliznycią, bo możemy pojechać do takiego miasta Łapy, no i od tal właśnie dosyć niedaleko jest już do obszeri Nacjonalnego Parku, bo też przez park idę w zachali żeliznycia z Warszawy do Białostoka. Też możemy, jak chcemy dać to bilsze porobyty, jak lem smotryty na riku, to możemy popływać kajakami i w totej cile to musimy pity do takich dwóch seł. Jedno to jest małe miasteczko tak naprawdę, a drugie to jest seło do Suraża albo Uchowa i tam możemy wypożyczyć kajaky. I to lem kajaky, bo jest wielki zakaz poruszania się łódkami z spalinowym silnikiem, zatem no właśnie, możemy też spokojnie, bez hałasiu, bez hołosnych zwukiu eksplorować to tu prostor. No i pro kajaky na Narwi to chcę wam kuzbilsze powisty, bo jest paroch tras, które możemy wybrać. No i właśnie chcę wam prodaty jedną taką alternatywę, żeby popływać kajakom dookoła Kurowa. No i to tu trasu wam opiszę po krótkiej muzycznej przerwie.

Moi drogi słuchacze, wertamy do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku w obzeraczu przyrody i iszczy przed nami kajakowa przychoda, kajakowa wyprawa przez riku Narew. No i mam taką propozycję dla was, kajakom dookoła seła Kuriu. To jest taka bars korotka, może nie tak bars, ale przyjemna korotka dla początkowych kajaka. No i to szlak, kajakowy szlak w okolicach Kurowa ma formę takiego koliczka, które zaczyna się i kończy na kajakowi przystani w Kurowi. I są tu dwa warianty. Jest trasa takiej średnioho koliczka, które ma 3 km i to trzeba propłynąć tak, no... Płynemy tam półtora chodyny, mniejsze, bilsze, albo je opcja z wielkim koliczką i to ta trasa ma je dołchist 7,5 km i to gdy już musimy mieć 3 chodyny swobodnego czasu, żeby propłynąć to tu trasu. No i na szlaku, na kajakowym szlaku, sąd na rici postawlene tablici, które wskazują napriam, jak pływaty. No i też, kiedy będziemy wypożyczać kajaki, to dostaniemy mapku, na której sąd zaznaczone wszystkie punkty, wszystkie ciły trasy, właśnie, żeby się tam nie pochubyty w tym labiryncie weloch wodnych korytariu. No i tu jest też od organizatoriów, bo to wszystko jest zorganizowane nacjonalnym parkom. Jest taka ważna informacja, że to ta dłuższa trasa, dłuższy wariant jest bardziej taki dla już nie początkowych kajakariów, ale takich, którzy już znają jak pływać na rici, bo kiedy jest kus wyższy stan wody w Narwi, to gdy może być trudno. Wielka z trasy idę pit prud właśnie w periodach, kiedy zas stan wody jest niższy, na premier jest to suche lito albo osen, to da kotre odtynkę może być trudny do propłynucia ze względu na chustą roślinnist, jaka bude tołdy w korytach riky. Trasy też czasem może być zaperane z tej przyczyny właśnie, że je bardzo mało wody, no ale jest taka alternatywa jeszcze, czasem ludy ju hosnują, że pływamy z parkowej przystani do mostu na Kuriuci. Kuriłka to jest nazwa tej starej drogi z Warszawy do Białostoka. Tam sobie możemy pochodyć po starym wali zorwanego mostu i wrócić do Kuroła. Zatem sąd możliwości. Jest ich paroch i przede wszystkim nicz. Już bilsze nie potrzebuje te, jak po prostu wziąć urlop, zaplanować czas i pojechać do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku. No to może być bardzo ciekawa wyprawa dla was. I to wszystko, co przyrychtowałem w chneśnim odtynku obzeracza przyrody, zaohaczam słuchać dalszych odtynków, w których też jeszcze budu wam besidowaty pro nacjonalne parki, a ja wam dziękuję już za chneśniu uwachu, za prysutnist, żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Severian Kosowski.

Kochajte toj першej našoj hlastivočke, Lemkiskoho, darod do radia, Lem FM

I drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Przed chwilką zaśpiewał dla was Stefan Szteć. No a my przechodzimy do naszej kartki z kalendaria. Posmotrimy sobie na to, jaki to dnes dzień mamy. Maliśmy, ale jeszcze mamy. Dnes 6 dzień żołtnia, to 279 dzień wróci. Do końca roku lisza nam się 86 dni. No czas żenę. Żołtyn nam się zaczął jakoś w tamtym tygodniu. No ale więc już dzień za dniem do peredu prochodyt, tak że pamiętajcie, żebyście wszystko, co macie w tym roku poplanowali sobie zrobili. Ja wam tego życzę, no a dumam sobie, że przyjemniejsze wam będzie nielem planować, nielem realizować to te swoje plany. No ale przede wszystkim byty z Radiom LMFM, koli w Radiu LMFM dobra muzyka.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

No i dorozlacze, przed chwilką była dobra muzyka, przed nami też dobra muzyka, odże o chwilu was chcę poprosić na premierową, taką premierową śpiewanku od Ihoria Herbuta. Paru dni temu była premiera nowego singla Wagonik, Wagoniki po polsku. Jaki to singiel odnosi się mocno do Przemkowa i tych czasów, także to zapraszam, posłuchajcie.

0: Dobro slače, vitam vas zas, tu Severijan Kosovski, to do nas zašte predouču, tak pripomenu, že čujete tri švite. Odže, dneska mě ty povešla to, jak každý den tak je vypadat, no i po perše bysme spomnuli o tom, že dnes máme den Borsuka. Čom dnes tak neznam, ale 6 żółtnia, jak raz przypada to ten dzień, żeby edukować, żeby dziać też na rycz, na to, żebyśmy sochraniali to, że gatunek, to tu zwierzynę w naszej przyrodzie. I po prawdzie to tylko z tych nietypowych świat, tak że ja bliższe dla was nie mam. No a teper muzyczna przerwa. O paru minut wernu i sobie posmotrymy do toho naszego słonecznego kalendaria, żebyśmy znali, kiedy nam się zaran den zacznie.
1: No szue, brat. Szue, brat. Zdrowie cię, Hektor, hej.

0: Lemkinské rádio.
1: Lem FM.
2: Lem FM.
1: Lem FM.
3: Lem FM.

0: Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się.
1: Wyślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
2: Teraz czas, żeby się ściemniło, bo już wszystko...
3: Właśnie to słońce chyba, to słońce się chyba ściemniło, co?
1: Ja idę po okulary przeciw słońcu.
2: Chyba, że jest tu jakiś książę ciemności.
4: Zaraz będzie ciemno!
5: Ne było, a je. W kińcy jsme się doczekali.
6: Tu wem kińskie radio.
5: Lem kińskie hołos w twojej chyży.

0: Jeden, dwa,
1: trzy. Trzy świta, wieczerą.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świta
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj, dziecię, ty dziecię, oj, dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Пачісна година з життя взята. Про з життя взяте. Лем, в Лем FM.

oglądamy, słuchacze DNS, to naprawdę razem z sekundami z tym zegarok nastał laty do pocisnej hodyny do JT 15. Tak, jsme zaczęli. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Radio LM FM. Witam was serdecznie prosto ze studia w Ruskiej Bursi w Koroleciach. Zapraszam. A jest tak, że tyż korzystate, hoznujete to moje zaproszenia, że to nie bardzo jeden ze słuchaczy dwa dni temu, tak sobie zajechał po drodze. Najpierw nie słuchała, potem zajechał. Czysto z zaskoczenia. Zaczynamy. Witam was serdecznie raz jeszcze. I nowist od ansamblu Foltin. Karolinu Goczewu słuchamy osobno. Foltin osobno. A tu mamy razem 128.

jak fajni. Znamy to tu śpiewanko z Inczoho opracowania, znaczy z Inczoho, ale foltinowo opracowania. Kuzynakrze zauczyty z ożinoczym hołosom. Moi drodzy, seredyna tyżnia, sorok pierwszego tyżnia 2026 roku, samej ten żołtnia, bude to znaczy już, że oktobra, alternatywni. 280 den perednamy 59 roboczych i 27 swobodnych od roboty, znaczy perednamy jeszcze 86 dny. Słońce stało o 6:44. Schować się już 2 minuty pochodni 6 popołudny, to podaję dla gorlickiej lokalizacji. Z hit misiacia był o 2:33, za hit bude o 16:46, lemże to misiac widoczny jest na 12%. Stremet do nowej czasty, a połunia za 19 dni.

Aha, już się skończyła śpiłanka, tak się człowiek zasłuchał, to oczywiście Ihor Herbut i posłuchaj ci, moi drogi. Tu by może było zmienić swoje swoho i już też będzie. Dziada najdę, chodzące za choru zajdę. Dziada najdę, chodzące za choru zajdę. Swoje swoho najdę, chodzące za choru zajdę. Też by może było rzeczy tak. Prawda. Drugie takie bym pojarzył kus, może i zabawne. Dity, nasza radist, chłopy, słabist, raz się rozsłabysz i ciłe życie radijesz. I poślednie, które już jak nie ma zastosowania, dity w kut, kiet, hości do chyży i dot.

czy hotu, niech sobie krzyczy, że paniusia redaktorka o pochodzi zabyła, ale już nadrabiam. Pochoda będzie taka, jaka będzie. W Polsce czerwowej den z perewachą hosennych biometeorologicznych usłowi protiahom dnia sucho i odczuwalne tepło. To hosenne wylejania pochody na organizm człowieka. Słabnuty bude do obonatnego rano następnego dnia, a protiahom dnia w okresach zachmarienia. No to jak to się perekładać na to jak temperatury i to wszystko? Umirkułane już zachmarienia i wielkie tu zmina w odniesieniu do tego, co by się dołałam wczoraj, pozawczoraj i w tamtym tyżny, lem na południowym schodzi małe. Nad morzem lokalni słaby deszcz, byle chmły, dalej byle krasne, to te chmły tak się smużyły kras. Temperatura maksymalna od 16-17 gradusów na północy drżawy i w cudeckich kotlinach, 20 gradusów w centrum i do 23 na południe. Witer słaby, jedynie w pidhirskich obszarach umiarkowanej, momentami mocniejszej w Tatrach i w Sudetach do 60 km na godzinę, a w Śląskim Beskidzie też i Żywieckim nawet do 70 km na godzinę. W nocy chmary się rozejdą, bude ich dost mało. Lem na północnym wschodzie umiarkowanie i welo i tam też może pokropity. Na zachodzie i północy lokalnie chmła, ograniczają prawie do 300-200 metrów i minimalne temperatury od 7 do 12, studeniejsze w chorach i mieściamy na schodzie około 6 gradusów Celsjusza na plusie, teplejsze w obszarze oddziaływania fenołowego witru na wzniesieniach do 13 gradusów i witer słaby i umiarkowanej, a w związku z tym, że zaran i pozarany się już naczujemy w paczystnich godzini, to jeszcze pizrimy na czetwer i piatniciu, odże w czetwer w ciwi derżawi zachmarienia bude już dost wielkie, no umiarkowane i wielkie, ciła południowa zachidnia i południowa część Polszczy bude pit wylijaniom. Ale tu to zachmarzenie przynese deszcz i temperatury od 16 na północy, czerwiec 21-22 na zachodzie, 24 w centrum i na schodzie słoneczne dost niebo i 23 w piatniciu. No, zanotujemy aż od 10 gradusowy spadek temperatury, zachmarzenia o wiele większe. Deszcz jedynie w północnej części Polski, północno-zachodni, no ale temperatury właściwie wsiady 14 gradusów. Lekkie słońce za chmarką, najzimniejsze nad morzem 12 i wysoko w górach 10. Tak, to znaczucza obniżenia temperatury i taka najniższa wece temperatura będzie się utrzymywała na stupne dny. Poniedziałek, aż i wtorek, jak pozeram, też 13-15, no mieściamy nawet 17 i słońce, ale to prawie o tydzień. Na razie też my się tyma 23, mieściamy nawet 24 gradusami.

Herecká Špilanka, hrake pripomenám, dostali, jak si čas tomu, status jednej z nacionálnych menšin, jak žijut v Polsce. I tiež herecká artistka z Hrecej vystupit v rámkach 21. festivalu organovej i kameralnej muzyky Ars Muzyka 2026. To festival, jaki organizowany jest przez kurort Iwonycz, który też tu posłuchaczy do nas. Pierwsze dwa koncerty już proszły 20 i 27 września, ale trzeci koncert odbude się 11 żółtnia, w najbliższą niedzielę, znaczy o godzinie 15 w parochialnym kosteli w Iwonyczy i wystupit Eleni Kawencidu. To jest uznana herecka organistka, pianistka, tiszy się międzynarodową renomą jak solistka i kameralistka. Wrodziła się w Atenach, tam też skończyła z wyróżnienią Dyrżawną Konserwatoryju w klasie fortepianu. Studiowała gru na organach na prestiżnej Royal Academy of Music w Londynie. Jest laureatką czeslennych brytyjskich i międzynarodnych nagród. Jest też szkoleną artystką ze stopnią doktora. To w Korośni, to w Iwonyczy 11 żółtnia, a w Korośni w to sam den o godzinie 17 też muzyka. Muzyczny wieczór w Podkarpackim Muzeum. To podia, jaką to muzeum organizuje razem z Korośniańskim Muzycznym Towarzystwem. Wieczór w 280. rocznicę narodzin Wolfganga Mozarta. To, że żył w rokach 1756-1791. W programie znajdą się twory nawiązujące do twórczości i epochy jednego z najwydatniejszych kompozytorów historii muzyki. Podia to nagoda do tego, żeby stretyty się z klasyczną muzyką w wyjątkowych prostorach pamiątkowego biskupiego pałacu, jaki po zakończeniu modernizacji zas staje się miejscem koncertów i artystycznych podii. Po wielkim remoncie Podkarpackiego Muzeum w Korośni muzyka zas zazwyczaj w jego odnowlonych interiorach i będzie to osobliwy też powrót, bo muzyka wyzwuczy też marzeńczyma z klawiszy fortepianu z 1862 roku. To jest jeden z najcenniejszych eksponatów Podkarpackiego Muzeum w Korośni, pamiątkowej fortepian z paryskiej manufaktury. Instrument był zrobiony w okresie największego rozwytku tej paryskiej firmy, osnowanej przez Ignatyja Pleyeja, i wyroby tej firmy zanimale osobliwe miejsce w muzycznej kulturze 19. stolicia. Fortepiany tej marki czynili są najwydatniejsze pianisty epochy, w tym Fryderyk Chopin, korośniański Pleyel. Przyczeslany jest do najstarszych zachowanych w Polsce instrumentów tej kompanii i jest jednym z trzech egzemplarzy, jakie znajdują się w muzeach w Polsce. Zachowany w oryginalnej formie z historycznym mechanizmem, stanowi najwyższej klasy instrument. Przeszedł kompletną konserwację w rokach 1998-1999 i od tego czasu jest w ruchu jak koncertowy instrument, a jego wyjątkowy dźwięk pozwala współczesnym słuchaczom poczuty świt dźwięków epochy romantyzmu. Wstępne ciłe 10 zł, także to naprawdę to jest nicz. Wyberte się w niedzielę do Podkarpackiego muzeja, właściwie do pałacu, na koncert. Wykonawci: Aneta Aszklar, sopran, Hanna Mazur, sopran, Jakub Kotowicz, baryton, Maciej Janas, fortepian. A westy koncert będzie Małgorzata Busz-Pergiel.
Inczy koncerty w ten weekend w muzycznym klubie. Muzyczna Owczarnia, klub muzyczny na Szlachcickiej Rusy. Tam w piątniku i w sobotę dwukrotni występy zjuizda pianistyki i wokalistyki z Ameryki, z południowej Karoliny, Karen Edwards, występy w towarzyszeniu Adam Czerwiński, trio. Artystka to ta, Karen Edwards, współpracowała z wieloma światowej sławy artystami, takimi jak David Bowie, Stevie Wonder, Tony Bennett, czy Prince. To jedna z najciekawszych amerykańskich wokalistok średniego pokolenia. Jej koncerty to muzyczne przeżycia, ale też show, takie show, jakbyśmy sobie wyobrażali, amerykańskie show. Muzyczna podróż od bluesa, gospel i jazzu, do Stevie Wondera i Prince'a. Karen Edwards, wokal, piano, Tomek Kupiec, bas, Marcin Wądołowski, gitary i Adam Czerwiński, perkusja. 9 i 10. Piatnicia i sobota, żołtnia. I tak, i jeszcze jem naszła, te persia perenosymę zas na zachód, na piłnicz. Idziemy do Tarnowa, w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu. W Muzeum Tarniowskiej Zemli może widzieć od 26 września wystawę w jednosty Syła Gimnastyczne Towarzystwo Sokiu od narodzin do współczesności. To tu wystawę może obserwować do 11 listopada. Sokowiu znamy, że prawie w każdym galicyjskim mistoczku to towarzystwo było poklikowane. Historię Tarniowskiego Sokoła 150-lecia tej organizacji wskazuje plenerowa wystawa. To tu wystawę może widzieć w pitiniach budynku Muzeum Historii Tarnowa i Regionu. Wystawa została zrychtowana przez Instytut Nacjonalnej Pamięci we współpracy z Sojuzem Gimnastycznych Towarzystw Sokiów w Polsce. Na 18 planszach przedstawili wece jak 150 roków historii sokolowego ruchu od osnowania pierwszego gnizda w Lwowie w 1867 roku aż po dnes. O historii anelem o gimnastyce i sporcie, ale też o patriotyzmie, wychowaniu młodzieży, sospilni diagnosty, borbi o niezależność. Ekspozycja wkazuje męczeńczy ma wkład členiu Sokoła w tworzenie Błakitnej Armii, ich uczast w Wielkopolskim Powstaniu, w Szleskich Powstaniach, a też rolu organizacji w rozwitok sportu i skautowego ruchu w Polsce. Na ekspozycji masz widzieć archiwalne fotografie, dokumenty, karty pocztowe i inne materiały, jakie wskazują działalność Sokoła protiahom desiatok roku. Prezentowana ikonografia pochody dochowano z kolekcji archiwum Instytutu Nacjonalnej Pamięci i samego Sojuzu Gimnastycznych Towarzystw Sokiu, ale też Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Nacjonalnego Digitalnego Archiwum i z prywatnych kolekcji. A hosnujący temu Sokoła, to ja was zachęcam, żebyście się Pereszle na Prochulku, pit budynek Sokoła w Gorliciach, kras wyremontowany furt, wyglądał kras, choć to remont już z 2 roki temu, może 3, a może Rik już się mi wszystko to miszać. W każdym razie furt kras się prezentuje, może hosnować darmowy syłowniu hyn, nejruchu, także to Sokoła w Gorliciach zapraszać.

Moi drodzy, goprołci, apeluję, żeby brać ze sobą w sen naładowany telefon, jak idete na ryby. Wse jest możliwość, że wam to jakosy pomoże, kiedy się stratite w lisi. Ratownik wystosował ten apel osobliwo po tym, jak przez parunacet hodyn hladali 80 litnioj żeny, jaka stratyła. No, a w lisi zbierające ryby w okolicach Krzyżówki w sandeckim powiti o uśpichu ciłej akcji no, peresudła skala tejże akcji, a mimo wszystko żena prowela cił nicz w lisi. Schosnowane były wszystkie dostępne seretki, jak podaje Karanecki GoPro, lude, psy,

0: hladania. Nawet kiedy wam się zdaje, że znacie lis jak swoją kieszeniu i malibyście ochotę jednak pity odciaty się od wszystkich stymulantów, to dla własnej bezpieki to telefon wytyszte, ale zaberte za sobą. No, nikoli nie zdacie, wszystko się może przetrafić.
1: Važuoja kokoce seršneka kokia dzūkija panašiai ant dzūkijų. Ir pušys tokios, kap pušys cikrinės, ir samanos visai kap samanos.

Ma te Majdor już plany na najbliższe dni, osobliwo na 8, 9 albo 10 żołdnia. Zwiduję się, bo będę w tych dniach prochodziła 11. akcja Pratania Cmonteriu z pierwszej światowej wojny. 11. już raz możesz dołączyć do wolontariów i pomocy w porządku łaty nekropolii, na których

w których pochowane są żołnierze, jak oddali życie podczas Wielkiej Wojny. Wszystko chce, jak chcieliby się zaangażować, proszę są o zgłoszenia na kontakt małpka8.ptk.pl. Finał i podsumowanie akcji projdę 10 żołtnia w sobotę, znaczy o 5 godzin po południu w Magórskiej gospodzi w Małastowi. I tu organizatorów jest bardzo wiele, pokrowiteli też, że w imieniu organizatorów to Polskie Turystyczno-Krajoznawcze Towarzystwo, różne jego oddzielenia, Marzyńczyma to tylko trudzie przy komendi w Warszawie, hołowni komendi w Warszawie, to też starosta Gorzyckiego Powitu, burchomajstry mist Bicza, Boboły, Ciaszkowiec, Gorlec, Tuchoła, Wieliczki i Witoły gmin Gorleci, Gromnik, Krampna, Lepynki, Łużna, Moszczenycia, Pleśna, Ropa, Sankoła, Terstiana, Uścia, a poczesnym pokrowitelom jest Marzyńczyma, ambasador Słowackiej Republiki, hołowny komendant hołownej policji, małopolski wojewoda, podkarpacki wojewoda, generalny konsul Madziar, generalny konsul Niemiec i generalna konsul Austrii. Także takie pokrowitelstwa to musiał też i mobilizować odpowiednie czysło ludy. Podsumowaniu tej edycji Priatania wojennych cmenteriów. Podsumowaniu towarzyszy te budu dwie stałe fotografii Waldemara Dobrowolskiego, galicyjskie cmentery, Pizrynia po 100 rokach i Tomasza Brucnala, dialnist studenckiego kruszka beskidzkich prowidników Riasiu na wojennych cmonteriach. I też jeszcze z lokalnych informacji, jakie tykają od wojennych cmonteriów, to Tyrwad, jak raz Tyrwad, kompleksowy remont wojennego cmonteria numer 88, jaki znajduje w Sokoli w Gorleciach. To jest cmonter, który zaprojektował Hans Meyer i powołał zdobyty się we grzegroszy na remont tego cmonteria sparoch dżereł w sumie to jest kwota 432 tysiaczy złotych. W ramach inwestycji budą przewidziane kompleksowe remontowo-konserwatorskie roboty przy muri ohorodzenia i przy elementach wyposażenia cmonteria. No, kiedybyście się wybierali, żeby tamto cmonter sobie powzraty, to może na razie się strzymajcie, bo dostęp będzie utrudniony. Wyparcie się na taki inczy jest ich welo. No, wyberte się osobno w czas akcji Priatania, ich to przyłożę te swoje 2 grosze do tych poriadków.

A keď sme pri témi vojenných cmentériu, to teper kus sa utrimáme v tej témi, ale prejdeme do témy cerkvesk, osobovo po pravoslavných cerkvách, jaké byly zbudované v 50. v medzivojennom periódii, jak donosit, jak może informuje klub lubitelí Lemkoviny, toho roka realizuje projekt Pamiat Vtračena, Nevtračena. To taka zabawa. Mamy w skopkach Pamiat Nevtračena, Vtračena. Poriadkowania i inwentaryzacja cerkwisk. I w medzivojennom periódii było zbudowanych 50 prawosławnych cerkwi czasowny. Do dnes peretrwało lem 6. Po akcji Wisła znamy, jaka była ich dola. Byli rozberane, szabruane materiał. Było to dobre dereło. Był osnowany do budowy ceremontiju, jakichś mieszkalnych obiektów, też do budowy gospodarczych budynków, aż i stajni. Miejsca po cerkwach są teper niezaznaczone, nieujawnione, a historia tych cerkwy nie do końca znana, czy poznana, czy opracowana. I jak raz towarzystwo w ramach swojej zadaczy wybrało się do paru miejscowości, i postepenno teper publikuje efekty swoich robit. Marzeńczy ma wybrali się do Lipnoi. Tam obszerseła to teper teren, jaki jest w gazduaniu, może tak, dyrżawnych lisiów. Do 1947 roku w Lipni były dwie cerkwy, dwa chramy, grekokatolicka i prawosławna, i obie były rozebrane. Były blisko sobie to te chramy i obik cmonteria. Nie ostała się niejaka znymka, przynajmniej publicznie nie jest znana, prawosławnej cerkwy. Na miejscu jest na miejsce jej lokalizacji są ułożone, jest ułożone kamienia na obrysie cerkwy, a w ołtarni czasty stoi drewniany krest. Była też projektowa grupa w Tylawi. Tam na miejscu cerkwy, którą rozebrano w 50. rokach, jest teper kaplecia. Kaplecia jest pamiątką, symbolem powrotu i ulemki do prawosławia, jak tak się też o tym ruchu basiduje, to zaczęło się na taką większą skalę w 1926 roku, jak raz w Tylawi i tam przed paroma rokami, 2008 czy 2009 rik, na pamięć trzeba by było wrnuty do dopisu choćby na LMFM o tohorycznych świadkowaniach, które proszły w Tylawi, pobudowana była kaplecia właśnie. I też w ramach tego projektu uczestniki poprzetali dowkoła i w sami dowkoła kaplicy i w sami kaplicy. O następnych robotach będą oczywiście informuaty, ale jak widno z opublikowanej mapki, to zadacze były już parowe dane w Florencji, Baneci, w Czornym, Wyszowacci i w Tylawi, chyba że to źle interpretują. Albo odwrotnie, bo Lipni też. Ani to są zdymki dla tych cerkwi, ale byli też jeszcze w Lipni, w Dołchym i w Radoceni. No.

this.

Mój drogi, jak jesteś dneska mołczaczy. Mało przyszedł, mało się udzielaty. Już kuściok pizno, żeby was tu mobilizowaty, ale oczywiście możecie też komunikować i po zakończonym programie natalia@lem.fm 606-108-101 i messengerom to normalnie moje meno i nazwisko. WhatsAppom to podałam numer, może jak chcesz, Łania, że to dość piłanok.

mówimy trochę o filmach, bo się dowiedzieliśmy wczoraj, pozawczoraj. Dnes przedstawił wam tematyku dnešnej premiéry. Hovo sa Rusyni Podkarpatia premierovo po hodiní 6. popoludne program, jaký rychtuje Juri Šepovič. I píše tak. Viktoria Balaš prebrala sa do muža na Čechy, aby byť koło neho na pasku. Dumala, že to na paru miesiaci, ale i emigracja zatiahla sa už na roky. Aby syn Romčík nezabýval rodnú besídu, Viktoria začala mu čítať pripovídky po rusejsky a ďalšie otvorila projekt Malej Rusyn, zrobila website. Naša hostka je ešte młodą, ale duże talentowatą blogerką. Przypowitka, urywok, którejśmy wysłuchali teper Zamok Brechaczu, autorstwa litowskiej pisatelki Witajte Żylińskajte, potłumaczone i naczytane je rusyńskim językiem. To historia Lignika Dinasa, który lubił brechaty. Dziękujący Wiktorii i synowy asymilacyjnego rozet. Ja nadzieję, że tłumaczenia heroiki hołosy Rosyni Podkarpatia pomożą i drugim małym rusnakom i ich starszyni spasty się od niej. Słuchajcie hołosy Rosyni Podkarpatia dneska 18.10 powtórzenia w nocy nad raną z środy na czwartek o 4.30 i jak chce w sobotu o godzinie 11.00 перед południem, pak najdete ten program w naszych podcastach i zdaje się, że muszę zaktualizować ten program i paru poślednich odcinków do podcastu załadować.

No ja przypominam, że dnes o godzinie pierwszej popołudny premierowe wydania programu Karpacka Ruś. Przypominam, że są to listy, jakie publikowane były w gazecie Karpacka Ruś, jaka wychodziła za oceanem, a pak trafiała i też do starego kraju nazad. Także to była to dość daleka, ale jednak wymina informacji. I już jsme w periodzie kińcia 46, początku 47 roku, już właściwie nie jest listów, które by się dowali, albo jest ich dużo mniejsze, które by się dowali o wyseleniach do Radzieckiego Sojuzu. Na razie opisana jest sytuacja, no, co się teraz dzieje w sełach, jak życie płynie. No i pomału zbliżymy się do tych listów, jakie będą, ale to jeszcze paru miesięcy potrwać, jakie będą opowiadać o wyseleniach 47 roku. Także to думаю, że to też będzie mocne przeżycie, to te listy. No to z mojej strony na dnes już będzie wszystko. Żałam wam spokojnego dnia i pak spokojnego weekendu. Z paczistą w pacziśni czujemy się w poniedziałek, a od mnie jeszcze po drodze perehlad tyżnia w sobotu o godzinie 10 przed południem. Dziękuję. Besiedowała Natalia Małecka-Nowak.

Hej, witam, Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy jaki program? Bezkidnik, oczywiście. Przed chwilą słuchaliśmy po rusińsku zespołu Hrdza w piosence Sztefan. No a gdzie dzisiaj pojedziemy w naszym programie? Pojedziemy na niedaleką północ, na północ od Łemkowyny, północ od Polski, także na Litwę dokładnie zwiedzimy dzisiaj Kowno. Drugie co do wielkości miasto na Litwie, także zwiedzimy okolice tego przepięknego miejsca, no i poczujemy trochę litewski klimat. Bo jak to zwykle bywa w Beskidniku,

0: Лем FM 106,6 горлиці, 103,8 полковиці.
1: I to słuchaliśmy takiego alternatywnego folka z Litwy, zespół Kamani Ilelis w piosence Kanarelis. No i właśnie po litewsku nie bez powodu, ponieważ w naszym Beskidniku dzisiaj jedziemy na Litwę, a dokładnie do Kowna. Tak więc ruszajmy. Dowiedzmy się może najpierw troszeczkę o samym mieście, jego historii. Kowno po litewsku, czy też w wielu innych językach jest to Kaunas, zamieszkuje około 320 tysięcy ludzi. Jest to drugie co do ludności miasto na Litwie, które dzieli od Warszawy zaledwie 420 kilometrów. Położone jest nad Niemnem, u ujścia Wilii. Kowno jest miastem o ponad 650-letniej historii. W XIV i XV wieku pełniło ważną rolę, a tutejszy zamek bronił regionu przed krzyżakami. W XIX wieku natomiast było miastem granicznym. Dzisiejsze południowe dzielnice miasta, Aleksotas i Panemunes, należały już do Królestwa Polskiego. Po I wojnie światowej, kiedy powstało państwo litewskie, Kowno musiało stać się stolicą tymczasową, a to dlatego, że Wilno w okresie międzywojennym należało wtedy do Polski. Taki stan rzeczy niestety spowodował konflikt między Litwą i Rzeczpospolitą, który trwał aż do 1939 roku, prawie do wybuchu II wojny światowej. No właśnie, a po II wojnie światowej Litwa weszła w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jako Republika Związkowa i tak naprawdę dopiero od 1991 roku może się cieszyć pełną suwerennością. Ten wstęp tutaj jest nie bez powodu z mojej strony, ponieważ Litwa i Kowno

wymagają zapoznania się z ich historią, zwłaszcza jeśli chcemy poznać duszę i mentalność tych stron. Może najpierw teraz krótka przerwa muzyczna, a potem w końcu pójdziemy na ten spacer. Najpierw się udamy na Stare Miasto, potem poznamy Nowe Miasto i jeszcze kolejne dzielnice Kowna. Tak więc zostańcie z nami, a teraz posłuchajmy czegoś równie bałtyckiego, choć nie z Litwy, a z Łotwy. Zespół Tautumeitas, dziewczęcy zespół z Łotwy w piosence Berzinsz. Posłuchajmy.

0: Właśnie słuchaliśmy zespołu Tautumeitas z Łotwy w piosence Berzinsz. No i wędrujemy z tej Łotwy z powrotem na Litwę. Jesteśmy dzisiaj w Kownie i zaczynamy nasz spacer. Zaczynamy go od dworca, bo w sumie do tego miasta przyjedziemy czy to autobusem, czy też pociągiem, choć tym drugim obecnie troszeczkę jest trudniej. I zaczynając ten spacer od dworców, od tego miejsca właśnie, zaczniemy poznawać tą strukturę miejską Kowna. Na Starówkę będziemy wędrować właśnie z tych okolic około 30-40 minut, jeśli się udamy oczywiście pieszo. Im głębiej w centrum, tym bardziej też zaczniemy dostrzegać najpierw architekturę modernizmu i przełomu XIX i XX wieku. Aleja Leiswes ze swoim szpalerem drzew jest osią Nowego Miasta, które też było jakby taką wizytówką Kowna w czasie, w latach międzywojennych, kiedy było stolicą tymczasową Litwy. I właśnie ta Aleja Leiswes z tymi drzewami da nam na pewno schronienie przed mocnym słońcem, jeśli wybierzemy się do Kowna latem, kiedy jest najpiękniejsze. Miniemy potem także Pałac Prezydencki z okresu stolicy tymczasowej, z lat międzywojennych również, wędrując dalej na Stare Miasto. Wreszcie dojdziemy do tej najstarszej części Kowna. Jeśli przybędziemy dla przykładu rano, przed zgiełkiem i masą turystów, to zobaczymy, że dopiero niektóre kawiarnie się otwierają, na głównym rynku będzie jeszcze pusto, a w archikatedrze świętych Piotra i Pawła możemy znaleźć nadal przyjemny chłód i miejsce na wyciszenie. Tak więc wtedy z rana najlepiej pozwiedzajmy Stare Miasto Kowna i leniwie połaśmy uliczkami, zobaczmy gotycki dom Perkuna. Dajmy się też poprowadzić nogą do samego zbiegu dwóch rzek, Niemna i Wili. Orzeźwiająca bryza od tych rzek da nam na pewno ochłodę, a i też sam widok z tego zbiegu dwóch rzek mówi sam za siebie: witaj w Kownie. Potem na pewno krótką wizytę na zamku musimy odbyć oraz w kolejnej gotyckiej perełce w kościele świętego Jerzego. Oczywiście miejsc związanych z architekturą gotycką i też troszeczkę renesansową, średniowieczną jest co niemiara w samym Kownie, tak więc fani tego typu budowli na pewno będą zachwyceni, więc tym bardziej trzeba się udać do Kowna. A po krótkiej kolejnej przerwie muzycznej pójdziemy na Zielone Wzgórze i dowiemy się, dlaczego jest zielone. I niestety już wtedy też opuścimy troszeczkę ten gotyk i renesans i udamy się właśnie w dzielnicę, która słynie z architektury XIX i XX wieku. A przed nami zespół z kolejnego kraju bałtyckiego, z Estonii, zespół Trada Tak w piosence Korekę. Dajmy się ponieść temu rytmowi.
1: Korekę, midagi, nadagi, nannakę, kibadi, kobadi, kokku, mingu.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: To słuchaliśmy estońskiego zespołu Trada Tak w piosence Koreke, a w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy co prawda nie w Estonii, a na Litwie w Kownie i przypomnę tylko, że przed przerwą muzyczną już wędrowaliśmy troszeczkę starym i nowym miastem, tym kowieńskim. A teraz udajemy się na Żalia Kalnis, bo tak po litewsku nazywa się dzielnica Zielone Wzgórze, która przeniesie każdego z nas do innej krainy. Nie spotkamy tutaj żadnego gotyku lub chociażby renesansu, które gdzieś się pojawiają na starym mieście w Kownie. Natomiast miłośnicy drewnianych domów i willi, jak również dawki modernizmu z okresu dwudziestolecia międzywojennego, będą na pewno zadowoleni. Pospacerujmy chociażby, będąc na Żalia Kalnis, ulicą Mackiewiczaus. Dojdźmy do takiego miejsca, które się nazywa Peledu Kallas. To jest wzgórze Peledu i spójrzmy na Kowno zupełnie z innej strony. Także w tamtej okolicy chętni mogą zajść jeszcze do muzeum Juozasa Zikarasa, znanego rzeźbiarza z okresu międzywojnia, który jest autorem chociażby Pomnika Wolności w Kownie. Zobaczmy także wielką bryłę Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to dość surowa budowla, jeśli chodzi o kościół, dość właśnie nie przypominająca niczego spełniającego funkcje sakralne. Jednak warto wejść nie tylko do środka, ale także dla odważnych. Jest taras na dachu, który jest dostępny do zwiedzania i można podziwiać piękne widoki na Dolinę Niemnu i całe Kowno w dole. Zielone Wzgórze to także ulice Petrausko i Augsztauciu. Także możemy powędrować ulicą Dzuku, zejść do Nowego Miasta. Zielone Wzgórze to, jak już wspomniałem, drewniane kamienice, stare wille, asfaltowe chodniki lub czasem ich brak. To także przytulne, przydomowe podwórka. I to wszystko składa się na ten niepowtarzalny klimat, który znam ja osobiście i każdy, kto jeździ do państw bałtyckich, lubi odświeżać ten scenariusz za każdym razem. Tak więc to było Zielone Wzgórze, a po kolejnej przerwie muzycznej pojedziemy na plażę Robinsona Crusoe. To taka może mała zmyłka, mała ciekawostka, nie zdradzam więcej. Na razie zostańcie z nami na antenie, posłuchajmy Rusin Czendesz Orchestra w piosence Karpaty, Karpaty.

I to był zespół Rusin Czendesz Orchestra ze Słowacji w piosence Karpaty, Karpaty. A jesteśmy w Beskidniku, w Kownie na Litwie i wyruszamy na plażę Robinsona Crusoe, o której już troszeczkę zaspoilerowałem przed piosenką. Ale to nie będzie taka prawdziwa może plaża tego Robinsona i tego Crusoe, ale coś w tym klimacie. Ponieważ kiedy nam się znudzi już zwiedzanie Kowna, warto gdzieś wyjechać pod miasto, poza miasto, gdzieś w jakieś zielone ostoje, których na Litwie nie brakuje. I moją uwagę prywatnie, kiedy byłem właśnie w tamtych okolicach, przykuła ciekawostka geologiczna, znajdująca się we wsi o nazwie tak łamiący język, że musimy powtórzyć ją kilkanaście razy do siebie na głos, by zapamiętać. I mam nadzieję nawet teraz, jak przeczytam nazwę tej wsi, to, że przeczytam ją poprawnie, bo mowa o Zjegżdrius. To tam znajduje się ścieżka geologiczna prowadząca brzegiem olbrzymiego zalewu koweńskiego, który wije się jęzorem na zachód od miasta. Do wsi Zjegżdrius, skąd zaczniemy spacer, dojedziemy miejskim autobusem numer 47. Wsiadamy na dworcu kolejowym i jedziemy do końca. Podróż trwa niespełna godzinę. No i co my zostaniemy na miejscu? No najpierw spotkamy się z olbrzymim kompleksem szpitala psychiatrycznego, właśnie który się znajduje obok przystanku, gdzie musimy wysiąść na samym końcu. Potem się cofniemy o kilkaset metrów, aż w końcu będziemy mieć znak, że do szlaku geologicznego zostało 1,7 km. Dla włóczęgów takie miejsce jest idealne. Nie spotkamy tam zapewne żadnej żywej duszy, ewentualnie lokalnych mieszkańców z psami na spacerze. Ścieżka ma długość 3,5 km i wiedzie samym brzegiem ogromnego jeziora, zwanego Zalewem Kowieńskim. Można pooglądać wiele odsłonięć piaskowców i innych osadów rzecznych, ale nasze serce na pewno skradnie plaża, do której prowadzi piaszczysta ścieżka. Na miejscu znajdziemy prawdopodobnie jakieś stare palenisko, będzie widok na skarpę i całe jezioro jak na ręce. A jeśli będzie ładna, słoneczna pogoda, to zapewne i ptaki będą śpiewać i wtedy naprawdę poczujemy się przez chwilę jak taki Robinson Crusoe na samotnej wyspie, tylko że to będzie po prostu brzeg Zalewu Kowieńskiego na Litwie. A w jakie jeszcze inne miejsce można pojechać, które nie znajduje się w centrum Kowna, a gdzieś bardziej na obrzeżach miasta? Mowa o Pożajściu. To po krótkiej piosence posłuchajmy zespołu IMT Smile ze Słowacji, z Koszyc, w piosence Cesty Druhej Triedy. Tak więc troszeczkę słowackich klimatów teraz na antenie.

0: FM.
1: I to był słowacki zespół IMT Smile w piosence Cesty Druhej Triedy. I wracamy do Kowna, czy dokładnie na Litwę, ponieważ już nie zwiedzamy samego miasta, zwłaszcza jeśli jesteśmy tam na weekend i chcemy zobaczyć coś poza centrum, to koniecznie udajmy się jeszcze gdzieś w okoliczne wsie i ciekawe miejscowości. Może też udajmy się do Pożajścia, które de facto jest dzielnicą Kowna, ale znajduje się tak daleko już od centrum, że nie poczujemy tego zgiełku wielkiego miasta. Możemy wsiąść w trolejbus i pojechać na kolejne właśnie przedmieścia Kowna. Pożajście, po litewsku to Pažaislis, jest położone na półwyspie pomiędzy meandrami Niemna i Zalewu Kowieńskiego. Latem to miejsce zbiera rzesze chętnych wylegiwania się na plaży. Ambitniejsi z pewnością zajrzą do pokamedulskiego zespołu klasztornego. Cały kompleks na planie czworokąta z zabudowaniami klasztornymi, kościołem i okalającym murem powstał w XVII wieku. I piękniejszego baroku w stylu włoskim nie znajdziemy pewno nigdzie indziej na Litwie czy w państwach bałtyckich. Ale nie tylko w architekturze jest moc tego miejsca. Kiedy przekroczymy bramę klasztoru, która przy okazji jest na domofon, zapłacimy za wstęp, a po chwili dojdzie do nas, że jesteśmy w realiach rodem z pewnego polskiego filmu, bardzo klimatycznego, pod tytułem Jasminum, w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Jeśli ktoś pamięta, zna ten film, to taki klimat można spotkać właśnie na Pożajściu w tym klasztorze pokamedulskim. Na dziedzińcu klasztornym zapewne będzie pusto, ponieważ to miejsce nie jest bardzo oblegane przez turystów. Będzie się pewno roznosić intensywny zapach kwitnących róż, zwłaszcza jeśli pojedziemy tam w sezonie letnim. W kościele, poza siostrą zakonną, pewno nie spotkamy nikogo innego, ponieważ dawniej w tym klasztorze mieszkali kameduli, obecnie od niespełna 100 lat z przerwami opiekują się siostry kazimierzanki. Będąc w kościele, będziemy na pewno zadzierać głowę do góry i czytać te historie opowiedziane na freskach. Będziemy też na pewno tam chcieć skradać w każde możliwe zakamarki, ponieważ klimat i to oddanie całych realiów sprzed 300-400 lat jest tam niesamowite. Możemy zobaczyć zakrystię, która właśnie ma 300 lat, jest cała w drewnie i tak pachnąca. Potem będziemy szukać, gdzie by tu jeszcze wściubić nosa. Znajdziemy kratę, za którą znajduje się już niedostępna dla zwiedzających część ogrodu. Były tam też domki pustelnie, w których kiedyś mieszkali kameduli, a dzisiaj mieszkają siostry kazimierzanki, opiekujące się tym klasztorem. Klimat i spokój klasztoru na Pożajściu zadziała nam na zmysły i wyobraźnię. My będziemy tam tak zwiedzać i wręcz wyczekiwać tych mnichów i będziemy na nich czekać, ale prawdopodobnie kogo tylko spotkamy, to pewno będzie kolejna grupa zwiedzających lub pojedynczy turyści. Jednak nadal warto i polecam wybrać się na Pożajście. Jest to miejsce, na które można poświęcić około godziny, dwóch godzin zwiedzania. Nie tylko sam klasztor jest ciekawy w tamtej okolicy, ale również plaża i okoliczny las ze ścieżkami, po którym można wędrować i poczuć troszeczkę tej litewskiej przyrody i przede wszystkim odpocząć. A co jeszcze możemy zrobić w Kownie? Taką mam tu dla Was przygotowaną listę 6 rzeczy. To po kolejnej piosence posłuchajmy zespołu Leningrad z miasta Sankt Petersburg, niegdyś Leningrad, w piosence Placiu. Tak więc troszeczkę klimatu ze wschodu na antenie Beskidnika.

i mieliśmy kawałeczek takiego ducha wschodu w Beskidniku w wykonaniu zespołu Leningrad ze Sankt Petersburga z Rosji. Piosenka nosiła tytuł Placiu. No i jesteśmy nie w Leningradzie, w żadnym Sankt Petersburgu, tylko w Kownie. I co jeszcze możemy zrobić w Kownie? Mam tutaj dla Was przygotowaną listę 6 prostych rzeczy. Tak więc zaczynajmy wyliczankę. Numer 1. Na pewno w Kownie musimy przejechać się starym, zmalowanym trolejbusem w upalny dzień. Najlepiej wystawić głowę za okno, zrobić taki zimny łokieć i podziwiać miasto po drodze. A że komunikacja miejska jest stosunkowo tania, w Kownie za bilet chociażby taki trzydobowy, trzydniowy na autobusy, trolejbusy, także te podmiejskie, zapłacimy 5,50 euro. Jest to cena jak na duże miasto na Litwie, bardzo tania. Numer 2. Musimy pójść do lasu. Najlepiej, jeśli będzie to rezerwat przyrody Jesios i przewędrować tam leśnymi ścieżkami po to, aby zobaczyć wielkie drzewo wiszące nad kilkudziesięciometrową skarpą powyżej doliny potoku Jesios. To jest taka litewska wersja tej słynnej sosny z Pienin. Tak więc powtarzam nazwę rezerwat przyrody Jesios pod numerem 2. Numer 3. Jeśli będziemy zahaczać o czwartek z naszym pobytem w Kownie, to trzeba iść na wyspę na Niemnie, zwaną Nemunosala, i odbywać tam co tydzień zjazd food trucków. I przy akompaniamencie chociażby klubowej muzyki możemy zjeść jakiegoś litewskiego ziemniaka i przepić napitkiem, koniecznie schłodzonym. Tak więc, jeśli jesteśmy w czwartek w Kownie, to polecam zjazd food trucków na Nemunosala. Numer 4. To jest taki dość ogólny punkt, zjeść coś w Hesburgerze, a że to jest sieć, której nie ma w Polsce, tak więc tym bardziej jest to coś dla nas ciekawszego i trochę innego, jeśli chodzi o kategorię fast foodów, ponieważ Hesburger jest dokładnie fińskim fast foodem, ale tańszego nie znajdziemy nigdzie indziej i lepszej bułki z mięsem, która zawiera mięso, także. Poza tym, jak to mawiają, w Polsce tego nie ma, no i mają rację. Numer 5. Trzeba poszukać meczetu w Kownie, ale jest to taki meczet, taki jak w sumie znamy, tylko nie z Litwy, ale takiego z krajów arabskich. Jest to meczet w stylu mauretańskim z oczywiście minaretem. Jest to meczet ufundowany przez Turcję i faktycznie wygląda bardziej południowoeuropejsko, blisko wschodnio, niżeli takie meczety jak znamy z Podlasia w Polsce, chociażby w których modlą się Tatarzy. I numer 6. Koniecznie będąc w Kownie trzeba obejrzeć zachód słońca nad Niemnem z punktu obserwacyjnego w dzielnicy Aleksotas i zachować te wspomnienia na bardzo długo, ponieważ tam prawie że słońce zachodzi nad rzeką. Jest to przepiękny, przepiękny widok. Tak więc takie 6 punktów tutaj dla Was przygotowałem, co jeszcze można zrobić w Kownie, ale program nam się jeszcze nie kończy. Posłuchajmy czegoś po polsku zespołu Micromusic z Wrocławia w piosence Po co ja tu jestem? No i możemy w sumie o tym pomyśleć, po co ja tu jestem.

to był zespół Micro Music z Wrocławia w piosence Po co ja tu jestem, tak jak słuchaliśmy przez refren tej piosenki. I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Już powoli musimy kończyć nasz program. Przypomnijmy sobie, gdzie dzisiaj byliśmy. Tak więc dzisiejsze hasło to Kowno i Litwa. Zwiedzaliśmy to drugie co do wielkości, co do ludności miasto na Litwie. Przypomnę, zamieszkuje je około 320 tysięcy ludzi, więc też nie takie wielkie, wielkości mniej więcej Lublina. Po polsku to jest Kowno, a po litewsku i wielu innych językach jest to Kaunas. I do Kowna mamy zaledwie 420 kilometrów jadąc z Warszawy. Tak więc jest to całkiem blisko położone miasto za granicą. Jest to miasto z bogatą historią, która liczy sobie 650 lat i należało do wielu krajów. Także było stolicą tymczasową Litwy w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak więc Kowno jest ciekawe, różnorodne i niejednoznaczne tak naprawdę. I zwiedzaliśmy w dzisiejszym programie zarówno Stare Miasto i Nowe Miasto, które są bogate w ciekawe przykłady architektury, zwłaszcza na Starym Mieście fani gotyku i renesansu znajdą spełnienie. Również byliśmy na Żalia Kalnis, czyli na Zielonym Wzgórzu, dzielnicy z przełomu XIX-XX wieku, w której jest bardzo wiele drewnianych domów i willi, a również też niewielka dawka modernizmu z dwudziestolecia międzywojennego. Również byliśmy na plaży Robinsona Crusoe i tutaj taki mały wkręt był dla słuchaczy, bo to była mowa nie o prawdziwej tej plaży tego Robinsona i o żadnej bezludnej wyspie, ale o pięknym szlaku geologicznym wiodącym brzegiem Zalewu Kowieńskiego niedaleko wsi Zjegszdrus. Byliśmy także na Pożajściu, po litewsku Pažaislis, i jest to dzielnica Kowna, położona bardzo daleko już od centrum, taka bardzo rubieżna, gdzie znajduje się ogromny kompleks pokamedulskiego klasztoru, który jest doskonałym przykładem włoskiego baroku, gdzie będziemy się zachwycać na pewno ornamentami, detalami i klimatem tego klasztornego miejsca. No i pod koniec również zaproponowałem kilka dodatkowych aktywności, które można zrobić albo jak można spędzić czas w Kownie. Dla przykładu możemy się przejechać trolejbusem, które są dość urocze i na polski sposób rozumienia niesamowite, ponieważ w Polsce mamy niewiele miast z trolejbusami, a w państwach bałtyckich trolejbusy są dość pospolite. Czy też oczywiście, jeśli będziemy w czwartek w Kownie, to trzeba przejść się na wyspę na Niemnie i spróbować czegoś z food trucków, które mają swój zjazd właśnie na tej wyspie. I to był nasz dzisiejszy program, to było Kowno. Oczywiście można mówić więcej o tym mieście, o tych okolicach i o samej Litwie, ale to by nasz program musiał trwać dobre kilka godzin. Tak więc dziękuję za dzisiejszą obecność i wsłuchanie tego, co miałem dla Was do powiedzenia. I na pożegnanie piosenka w wykonaniu Dawida Kollera z Czech po czesku, ale z angielskim tytułem Gypsy Love. I dziękuję jeszcze raz za obecność. Słuchajcie kolejnych programów o tej porze co zawsze. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam i na pożegnanie Dawid Koller w Gypsy Love.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż ostarwiony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeże myślady, przyszłam jej pamiętać.

żeby się one postarali, żeby z te papery wyrobili i zabrali mnie do Ameryki, to może by ja wam kole za to oddziaczył się, bo heł dla nas nie ma życia w Europie. Bohato moich kolegów wyjeżdżają do Ameryki, że to im z Ameryki krewne papery przesłali. W jednym piśmie do Pawła Czuchty w Jonkers, pisanym 28 sierpnia 1947 roku z Gładyszoła, powiat Gorlicki, donosiat, że na tamtejszego listonosza Stefana Heletu, jaki chodzić na pocztę do Sankoły, napale bandyty w lisi na Magury i zderli z niego czerewiki. Przywodzimy do jakiej urywki z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankoły dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankoły po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te śniehy gruby wypaly, to nielegko do Sankoły się dostaty. Druga bida z tymi partyzantami, bo chodzić dalsze, niedawno napali na niego na Magurii, ale pocztę zabrali, lem gazety wzięli wszystkie, chleb i 2 kilo cukru. I także zniali z niego czerewiki, bo mał dobry. Jak przyszedł nazad, to powiedział, że i poszturkali go trochę, bo nie chodził zniaty czerewiki, jak mu kazali. Gmina i Szołtyc się starali, aby pocztu otworzyli i w Gładyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach jeszcze banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam i ty po list do Sankoły. To nie trzeba tobie wece pisaty, bo sam znasz, jaka to rozkisz każdemu po list do Sankoły i ty i stojaty tam po 5 godzin i czekaty, bo na raz każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalszy chodził po pocztu. No to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sankę zapłacić do Sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz utrzymał. Dekotry ludzie w Ameryki dużo listów piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Gładyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku i takie listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robi też, to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tu kopertku osmarujcie klejem i włożcie do drugiej, trochę bliższej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertki dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertku trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byli dolary w liści, bo trzeba by było po 4 ciły i list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swojemu bratu Mykołaju w seli Klimkiłka, powiat Gorlicki. Wasyl Hudak zapłacił 100 dolarów w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupiony tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że to brat Mykołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie daty do uchodumaty, choću powidomyć tebe, że to ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdeczno pozdrawiaju tak szczyro po krajańsku i dowiduję się o twoim myłom zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wsich nas, że to sme tu się leszyli, nie budu się tu rozpisuwaty, bo znam, że tobie twoja rodzina już opisała. Jednym słowom, w nas nastale wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych. Tu są polskie rodziny pereselene ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbiedniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołu w nocy wyprowadzać z Łudije. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dość, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodyna, jak mama, brat Mykołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu koroły zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodziliby do siebie. No takie nieszczęście to człowieka położyć na obie łopatki. Jak heł czuju, to ty ratujesz, to możesz, bo Mykołaj już i konia dostał i insze. Wydno twoją szczerość rodynną. Iż czy żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty.

prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mikołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heurodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludy, no i to ty nasud sobie życzliły, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu teper nie je rozkoszu, lem wszytky pobidi żyjut. Krajanka z Jugosławii prosi do pomoc. Lipowiany, 3 marca 1947 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Relief, to ja jako член toho rodu proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli neznajoła, jastelskoła powita, z rodu Gracoń, a jak jem przyszła do Jugosławii w 1935 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, tyż Lemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja ostała się sama z trojema dytmi. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej zemli nie mam nic, lecz to z dytmi robimy ludziom i tak perechowuję sebe i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla sebe i dla dity, bo nie mam za co kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdołcia, że mał już dwoje dity, a ja z nima mała jedno. Odna dziewczyna moje 20 roki, chłopec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roki. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To choczu obrnuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podjaku na peret i zasyłają z familią serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej oblasty. Grzegorz Tymkił i Seła Benkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datą 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym przywitom i z serdecznym pozdrowieniem. Wid was my dostali lista, wypisali jeszcze w maju miesiaciu, a my dostali jego 23 listopada. Wid imeny ciłej swojej rodyny duże wam za to list dziękuję. W naszej rodyni zajszła dajaka zmina, a hołono u mene doma. Z przychodą Czerwonej Armii bilsza połowyna naszych selan piszli prohaniaty nimcia z naszych zemel. W riady Czerwonej Armii stał mi brat Iwan i ja. Brat Iwan napisał szczoś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bilsze proneho neczuty. Ja był raneny w prawą nogę, poleżał w szpitalu kilka miesiaciu i w 1945 roku wernął do domu. W zimie i na wesni ja był skleparem w seli, a w maju piszę w Rohatyn i do nyni pracuję hołownym agronomom na ciły rajon. Do mene należy 38 seł. A toj oseny ja ożenił się. Młodszy brat chodzi do kuchutowego łazyka uczyty się za szełcia, a ja w den w Rohatyni, a wieczorem przyjeżdżaju do domu. Na Michała u nas sprawlali praznik wielki, otec zdychoły mał służbę Bożu, chorą śpiwali, tylko że to duże błoto było, że to ciężko było perejty. Babusia takoż jeszcze zdrowi i żył od doma, a my im pomachają w roboty, mają korowu. U nas dwie korowy i koni, u kuchuta dwie korowy i koni, i tak nasza rodyna prożywaje. Front koło nas pereszał dosyć spokojno, tylko Lesia kutniowo raniło i w szpitalu pomer. Bohato ludzi za to czas pomerło, narodyło się i pożeniło się. Takż to pisaty jest dost. Hladaju drodnych. W piśmie od 18 lutego 1947 roku peresłaną wozduszną pocztą prямо w redakcję Karpackiej Rusy Olena Nowak i z Bortnoho powit Gorleci maje taką prośbę. Ja, Olena Nowak, rodzena w Perehonyni, wydana w seli Bortny, maju troje małych dzieci i nachodzę się w trudnych warunkach życiowych, ponieważ mąż stratył zdrowia przez wojnę i podczas niemieckiej okupacji na okopach, tak nie może robyty, a ja sama z małymi dziećmi nie mogę sobie radu daty. Rodyna ciła wyjechała do Rosji, nie jak dobrą radu daty, a nie mi pomoczy w mojej nóżdy. Maju ja rodynu w Ameryki, bo maju tam stryki u Matyja i Wasyla Nowak. Może strykowe nie żyją, to ich piatero dziewczat ostało się, Maryja, Olena, Olga, Tekla i Elizaweta, a także dwie tety, Maryja i Teudoska Starańczak i Semana Szkerpana syna Justyna i Julianna.
Я не маю ніякої відомості від них, то прошу, хто би о них знав, а може вони самі, найнапишуть і поможуть мені в моєму трудному житті. Я від себе шлю щиросердечне поздоровлення цілої своєї родині і всім лемкам в Америці. Życzę всього найлучшого. Олена Новак, Селобортне, Почта Санкова, Повід Корличі. Василій Kaszczak, syn Iwana i Justyny, rodom z Nowyci, żywuszczy w Prysłopi, Gorleckiego Powita, w Pyśmi od 17 lutego 1947 roku, przesłaną wozduszną pocztą w redakcji Karpackiej Rusy, pisze tak. Mają tam w Ameryki brata Kaszczaka Andrzeja, który był najstarszy z nas wszystkich. On wyjechał w Ameryku wrze koło 45 lat temu nazad, jak 19-letni pareń, i on przebywał w Ansonii. On tam ożenił się z dońką Andrzeja Kołtka, Anną. Ja nie mogę dowiedzieć się niczego pro niego, że 23 roky niczego nie pisał, to nie znają, co z nim dzieje się. Ja mnoho nastarał się, żeby odszukać jego, a wsio na darmo. To proszę, pocztenną redakcję, dopomocy mnie w tom. Kto by za niego znał, albo on sam, proszę serdecznie napisać na adres Kaszczak Wasyl, Prysłop, Poczta Uście Ruskie, Powiat Gorlicki, Województwo Rzeszowskie, Polska.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Hey.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu, opowiadania z halicko-ruskiego życia Władimira Hylaka. Rozdział 7. Lipsze kozy pasty jak... Mali Nadiju, sławny czortoryjsko żyteli, zaspaty swoją bidu. Ale to, jak znamy się, im nie powęło. A najmędrze ze wszystkich powęło się hromadzkomu naczelnikowi, który to tu ci unicz w korczmi peresidył. Bidak, riszył korcz mu opustyty, kiedy to naskoczyła na neho jeho doroha żena i obszmaryła grubyma słowami. Što z tebe za otec, jak nie masz takiej wyłady, żeby nakazać diuci swoi twoju wolu wypełnyty. Żenko, preci nie możu jej zmusyty, tłumaczył się Harec. Ni, ty nie choczesz, a ona teperi preste się drogił się nie oddast. A moja Hasia, kotra ma już 16 roku, dumasz, budesz dała, poklad twojej tanci siane zachocze? Cy ja i moja diłka sme skazane na mylist twojej diłki? Ta żenko złota, ja nie dumam zneważyty Hasi, ale i tanci nie żałam zrobyte krełdy, odpowił Wit. Tak? Nie chcesz oddaty jej w czużu chyżu, żeby zmich się z nią majetką dilyty? A ne krywda to dla mnie, dla mojej diłki? No serdeńko, jakbyś odszenuwał swój witiuski uriat, prodążała bez oddychu Nastia, nechotiaczy do pustyty oczmelenocho murza do słowa. Diuczata chłupy! Schwaryli się w tajemnicy proty was, zażartowali z wita i ciło i rady. Ty, Adrze, zamiast daty im poriadnu nauczku, pokaraty przede wszystkim twoją nesłuchniaczu tańku, małoż to mne byjesz pokłonił przed twoją diłką i resztą selskich diłczat. Posłuchajże, żenko moja lubezna, zaczął Wit. Jaka tam lubezna? Kiedybyś mnie lubił, to wypełniłbyś wolę moją i oddałbyś tańku za ostapa. Dałbyś pro swoją wytciusku czest i dostojnisty wita. A tak robisz sobie śmich. Obrażając cię nawet diuczata. Barże byś się nadawał na chromackiego pastucha jak na wita. To już dopekło witowy dożywoho i nemych win dołsze terpity. Nadął się jak pulasz, pidniósł ruku, jakby chciał kochosy wdaryty, ale lemme machnął i... Nycz. Czy zna też to robyt ruski chłop, koli poswaryć się ze swoją żeną? Win idę do korczmy i siedzę tam dotla, pokla ne pryjdę do neho żena i ne nazwę ho swoim złotym petruniom, myłym łaniom, dorochym wasylkom. Ne prymylić się do neho, ne pociłuję ho i ne połist, że nawaryła doma perochił z sołonyną, kotry już chołodniut na stoli i tym podipne. I chryc Haredosz obernął się na piaty i piszą prosto do korczmy. Barże się nadają na chromackoho pastucha, jak na wita. Powtórył win siedziaczy w korczmi pry palunci. A jednak pastuchi nie wybierają na chromackich naczelnikiu. Jem witom w sławnych czortoryjach i zatwierdyła mia cesarska włada. Riuniaty mia do chromackoho pastucha? Ha! Kiedy już żeny ne słuchają tmużił, ne poważają dwitił, to dylipsze już kozy pasty. Adże kozy ne bodut swoich pastuchił, a tu i żena, i diłka, i wszytkie diłczata wystawlają natia roh. Prosto koniec świta. Treba powiesty, że żena Wita Veloras perorywała tot monolog, przypominający mużowy, że czas już spaty. Ale w końcu przekonała się, że nie jest sensu siedyty i piszła do chyż sama. Pit wychladamy swojej chyże strityła Ostapa. A ty poszto tu, Ostapę?
1: Na was żdu,
0: odozwał się. Na mene? W noczy? Nie boisz się ludzkich jazykiu? A może chociaż stiachnuty stet na moju hołołu? Zwidowała ostro Nastia.
1: I was, i wita, żdu, was oboje,
0: tłumaczył się frajry. Wita i szczyneje. Czego tobie trzeba?
1: Teto, chciałbym pobesidować z wami o tanci.
0: To czom odraz nie besidujesz?
1: Warłem i prosył, ale ona...
0: Szto ona?
1: Powiła, żem iszczynę dost się pokorył. Ona chocze skromnocho murza.
0: Och, jaka kniachynia!
1: O tak, ona kniachynia. Krasna jak kniachynia, horda jak kniachynia. Zahoplał się Ostap.
0: Cy naprawdę jest się tak w nią wlubił?
1: O tak, że nie mogę opisaty.
2: To głupo, mi synu.
1: Jak to? Lubyty głupo?
2: O ni, baszu paserbyciu lubyty ne głupo.
0: Prodążał wlubleny szuchaj.
1: Lubyty to dobry, poprawiła się Nastia.
0: I ja kolisy lubyła.
1: I tańko lubyty ne głupo, lem głupo, że ona tebe ne hocze.
0: Ta, to naprawdę głupo, zchodził się z żalą frajer.
1: Czy on nie starał jest się i przypodabaty?
2: Ba, jak się nie starał?
1: Starał jem się, jak jem mich, lestył jem się, prosył, ale wszystko nadal.

0: radosno frajer. I budeš zjatjom i synom moim. Jak rodzeny syn budu was lubił do smerty budu lubił. Powtoriał wlubleny szuchaj i stoj radosty szmarył się na szyju buduczej matery swojoj i zaczął jej ciłowaty. Na Boha! Lipsze kozy pasty jak! Rozniósł się nad ich hołowami znajemy im hoło zwita. Maty i buduczy ziać stojale zamoroczeny i ne mochly ani słowa wypowisty. Odskoczyły na dwa boki. Hej, hej! Co to heł było? Zastanawiał się wit. Czy mi się przywidziło, czy to faktycznie tak? A bo jem już taki piany, co? Jem czy ni? Nit. Nie przywidziło się i jem kus napyty, ale jeszcze wyczuł, że... Ot jaki ja wid sławnych czortoryj. A tu ciłuje się żena z czużym parybką. Tak to. Za moją diłką chody ta z żeną się ciłuje. A moja nastunia. Taka z tebe żena. Kto by dał wiru, że ona mnie oszukuje. Pidły sotworinia to ty bab. Nie. Ich bochne sotworył. Win sotworył lem totoż to dobre. Lipsze do smerty kozy, pasty jak raz w życiu się ożenyty. Nianiu, wycheł? Zwidała neposterzeno pit chodjaczyn Tańka. Ty ne spysz, Tańka? Żdała jem na was, kiet poczuła jem, że z kimsy besidujete. Dobra z tebe, dityna, Tańka. A maty de? Maty lemż to piszły spaty. Uż znam. Dobra, dityna, że nie chciła za ostapa i ty. Wid, jakby do sepe by się duwał. Ach, niby Atesia, na to to na mene, nianiusiu. Zwidała Tańka i dopowiła. Jak prykażete, to się oddam za necho. Szto by się duju? Żechniwam się? Powił schniwą. Ne oddam tia za ostapa, proto, że winy ledaszczej i żena moja ledaszcza. Jem ślipym witom, a ty jest dobrą dityną. A ne piszczka żena w celi przeod inczoj, dobry besidujut lude.
1: Ja was wo wszystkim posłucham, ozwała się Diłka.
0: To posłuchaj witcia i ne idź za ostapa.
2: Powił Hryc łaskawo. A jakbyś uśpianne posłuchała, prodążał, to budesz pamiętała. Uważaj, to besiduju. Ne jem pianej, choć wyszoł jem skorczmy, ale besiduju i powtoriam ty, żebyś dobry zapamiętała. Kiet mia ne posłuchasz i zahoczesz oddaty się proty mojej woli za ostapa, to ja, twój otec, prokylnu tebe.
0: Ostatni słowa straszni prozwuczali seret nicznoj tyszy. Tańka lem zbychnuła.
2: I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy audycję Jutry Świty. Budu z wami przez chodyną z kusoczką na anteni naszego Łemkiwskiego Radia. Budu wam puszczaty dobliznaty muzyku w różnych językach, z różnych kontynentów, z różnych derżaw i zakutyn świta w zahali. No a medże petotyma muzycznyma pererwamy. To budu wam, budu z wami deal tysia, da jak ma faktamy, liczny ciamy, inczyma ciekawostkami związanyma z chnyszniom datom, znaczy z semym żołtnia. No a i tyż pojechamy sobie chneska do dajakoj derżawy ze świta. Już wam zdradzę, że pojechamy dokładnie do południowej Ameryki. Budemy odkrywaty jedną z południowoamerykańskich derżaw. No ale poklasz to, trzeba powisty, jaka muzyka bude, jaka była na sam początek naszego chneśnioch odtynka. Słuchaliste na początku Basiu Giewont, polsku artystku, to była śpiwanka pidna hołówką Rycerz, a teper posłuchamy po madziarsk, ansambl Bohemian Betiar

i Parnograst, to bude utwierpić na hołówkom homenni okorok, a pak puszczu wam klub de mol i połemkiwskie utwir oj chmeliu żmi chmeli.

Wertam do was drochy słuchaczy po muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką Klub de Mol. To był utwór pod nachołówką Oj Chmeliu. Rańsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki. To była żywa, energiczna śpiewanka ansamblu Bohemian Petiers w współpracy z Parnograstą. Śpiewanka mała nachołówok Homenni Akarok. Drochy słuchaczy, chneska mamy już 1251 odtynok naszego programu Trzech Świtił. Chneska też jest samej den żołtnia. Już no bliżymy się do kińcia toho roka. Dokładniej do Sylwestra mamy 85 dny. No a chneszni den to już 280 den toho roka. Prochodyt sorok perszy tyżden 2026 roka. No a den chneska to już tyrwał lem 11 chodyn 13 minut. Dokładniej tiłko tyrwał w Warszawie. Schid sońca w stolici Polszczy male ludy o 6:47, a zachid był o 18:00. Chneszni den był dłuższy od najkrótszego dnia wroci o 3 chodyny i 31 minut, a krótszy od najdłuższego dnia wroci o 5 chodyn i 34 minuty. Do zimy, takiej astronomicznej zimy, mamy jeszcze 75 dni, to tołdy właśnie od jutro dny bude prochodyty zimowe sonce stojania. No a teper prodążajmy naszą muzyczną podoroż. Słuchaliśmy dasz to po łemkiwsky, dasz to po madziarsky. Trymajmy się toj średniej Europy, pojechamy teper do Czech. Posłuchamy Dawida Kollera. To bude śpiwanka po czesky, ale z anglickim nachołówką, jak i zwłóczyt Gypsy Love. A pak puszczu wam po łemkiwsky dularowy bracia zas i to bude śpiwanka pod nachołówką Oj tam na chori.

0: To byle dularowy bracia i śpiwanka pidna hołowko, oj tam na chori, a rańsze słuchali sme po czesk Davida Kolera i to była śpiwanka Gypsy Love. Wer tam do was drohy słuchacze, terwat program try świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Teper prezryjmy się tomu, kto chneska maje dajakuriczny ciu urodyn, albo koho wspominamy już z wmerłych ważnych person z rusynskiego naroda. Chneska mamy liczny ciu Emanuela Grabara, Emanuel Iwanowicz Hrabar, tak dokładnie oficyjni nazywał się tot czołowik, wrodził się Emanuel Semoho Żołtnia 1831 roku w Trebuszanach. To było tołdycznie madziarskie kralostwo. Pamiętamy Emanuela jak rusyńskoho sospilnoho diacza, posłańcia parlamentu i tiż Emanuel Hrabar był ziatią Adolfa Dobriańskoho, no i też był nianią prawnykiem Władymira i malara Ihora Hrabarioch. Emanuel Hrabar wmer w 1910 roku w rosyjskiej imperii, bo kinec o poślidne roki swojego życia właśnie już w tej dzierżawi prożywał. No i może posłuchajmy kus muzyka, a pak jeszcze powiem wam, jakie ciekawe i kus śmieszne świato chneska prochody, jakie świadkujemy, praznujemy. Poklasz to nie zdradzam, ale zdradził właśnie muzyku, jak mam dla was prerychtowaną. Posłuchamy Elvany Dziata, to jest artystka z Albanii. Posłuchamy bars takiej folkowej, energicznej śpiewanki Kuć Ezi Yeti, to znaczy czerwony Błyna i czorna jest ty, Albanio. Pak puszczu wam połem kiwskie, aż to. Iszczy posłuchajmy daczoho. Połem kiwskie to był Degosia Pałka i śpiwanka pidna hołowką wletiło jabłuszko.
1: Çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me kukën botën tan, flamur me kukën botën tan, flamur me kukën botën.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Skończyła się muzyczna perewa. Słuchale smego si pałkę. To była śpiwanka pidna hołowką wletiło jabłuszko. A rańsze to pustyłem wam albańsku śpiwanku. To była Elwana Dziata i utwir pidna hołowką kuć e zi je ti. Dorochy słuchaczy, chneska, semocho, żołtnia, praznujemy den wanny. Tak, no, weloch z nas maje wannę w chyży, w mieszkaniu, no i chneska jedna i lipsza nachoda do toho, żeby odpoczaty wani łeczerom, pociłym dny, obowiązki, roboty i tak dalsze. Taka chwila wani to jest definicja relaksu. No ale pryzryjmy się, tyż historii samej wanny, bo czasem możemy strytyty się z opinią, że to Anglicy odkryli wannę. Czy to jest prawda? No, nie do kincia, bo oczywiedno taka współczesna wersja wanny woznyknęła właśnie w Anglii, to joj takoj perwowzir istnuwał już w 17 stoliciu peret naszą erą, znaczy w antyczności. Ślidy pierwszej wanny były odkryte w takim dworze, antycznym dworze na Kreti. Była toż to prawda taka mała i kamienna wanna, ale bars bohato zdoblena. Korzystała z niej tołdyżnia korolewa, która w swoim dworze mohła tyż pochwalić się kanalizacją. No ale znamy, że na pewno z wanny to korzystał na premier Archimedes, który precin wanni wpał na swoje właśnie takie bars znane prawo wypornosty. Tyż kupali się w wannach Greky, jak i Rymiany, no ale oczywiście lem to tylko trymali bilsze chroszy i staty ich było na wybudowania sobie kamiennych wanion. No i znamy i właśnie kojarzymy, że takie antyczne spa to nie było czymś bars, było czymś bars luksusowym, ale nie było bars wyniatkowe, bo tyż żena Nerona, czy Kleopatra tyż kupały się w wannach. No a to ta współczesna, to woznyknęła w XIX stoliciu. Tołdy popularne były wanny na nóżkach, dopiero w XX stoliciu popularne stały się takie wbudowane wanny, no ale w poślednych dekadach to prysznyci duszy właśnie już wyparły wanny, bo sód i tuńszy i tyż taki dusz to no kupaty się pić duszą to je kus skorsze i tyż mniejsze wody idę i tuńsze i tak dalsze. No ale kiedy mate wannu, to chneska semohożołtnia konieczni skorzystajcie z tej nachody i właśnie zrobte sobie takie małe łyczerne spa. No a teper to może sobie zrobmy, ale muzyczną pererwu, a wy pomale już możecie rychtuwaty się na to praznowania dnia wanny. Puszczę wam po słowacku posłuchamy Igora Kucera, to bude kole murowale biu makowyciu, a pak posłuchamy po islandzku, to bude kaleo i for i fagla skogi.

Dyrwat program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt Sme po muzyczni Perer. Wysłuchali sme islandzkoj takoj spokojnej ballady. To był ensemble Kaleo i śpiewanka For i Fagla Skogi. Rajsze słuchali sme Igora Kucera, to była śpiewanka Pidna Hołowkom Kole Murowale Biu Makowyciu. Drohy słuchaczy Perer Pererwom, to sme już tak rozmryjale się pro wanny. No bo dneska mamy den wanny, ale teper już uertajmy na zemlu i jechamy za Atlantycki Okean do Południowej Ameryki. Doznajemy się ku z faktiu pro Paragwaj. Jest to taka dyrżawa, która nachodzi się w serce Południowej Ameryki. Jest to ta dyrżawa rozryzana riką na schid i zachid. Na schid jest taka mokra riwnyna Gran Chaco, która też stanowi jeden z najbardziej takich osobliwych i ciekawych kulturowo-hydrologicznych fenomenów kontynentu. Też doznamy się kus pro dwujęzycznej narid Guarani, jak i też powiem wam pro dramatyczną historię wojny tri sojuszu, jak i też pro sekrety jezuickich misji. Ale poklasz to, osnowne fakty. Stolicą Paragwaju je miasto Asunción. Tak, besidujemy, mniejsze, bilsze, no bo w Paragwaji to mamy dokładniej dwa dyrżawne języki. Dominuje hiszpański, ale też funguje język Guarani, który jest językiem, no takim autochtonicznym, miejscowego zaselenia. Też waluta to tak samo zwuczyt, tam płacić w Guarani. W Paragwaju żyje kus bliższe jak 7 milionów ludy, ale żyją na powierzchni bliższe jak Polska, bo 406 tysięcy kwadratnych kilometrów. No i płynę przez Paragwaj, Rika, oto tej samej nazwy Paragwaj. I ona rozryza terytorii dzierżawy na dystansie około 1280 km i dilet dzierżawu na dwa regiony. No i właśnie mamy Gran Chaco i mamy też druhu czast kotra. No nachodzi się po drugiej stronie Riki Paragwaj. Też to ta Rika ma taką funkcję, funguje jak taka hołowna magistrala dla dzierżawnego i zahranycznego handlu. No ale mamy to Gran Chaco, to są lisy też i w to tych lisach dominuje drzewo Schinopsis Lorenzi, a dokładniej jego nazwa to znaczy tylko, że taki łamacz sokir. No właśnie, a to z tego powodu, że drewo toho drewa je bars ekstremalni, prawie że twarde. I z toho skory toho bars twardego drewa była zyskiwana, jest zyskiwana tanina do garbowania skor. No ale to mamy Schinopsis Lorenzi, ale mamy też taką ciekawą botaniczną rzecz w Paragwaju jak Ilex Paraguariensis. To właśnie Paragwaj jest taką hołowną sercą, hołownym regionem, gdzie rosnę to ta roślina. I właśnie Ilex Paraguariensis, dokładnie wysuszone listia tej rośliny są osnowane do rychtowania tradycyjnego napoju yerba mate. Właśnie z Paragwaju pochodzi yerba mate. Dobry znate to tu rich, kole osobliwo pijete yerbu mate tak na sztoden. Tak pierwsze to osnowale to tu roslinu przedstawnik etnicznej męszyny Guarani. No ale Paragwaj też ma ciekawą historię, osobliwo z XIX stolicia i ku zbliższe proto to ja wam powiem
po muzycznej przerwie. Posłuchamy po klaszto kwartet galicyjski i Hej Cyrwono, taki instrumentalny utwór przed nami, a pak puszczu wam kwiat jabłoni i po polskie śpiwanku Płachta nieba.

To był kwiat jabłoni i śpiwanka po polsku płachta nieba. Rańsze dorochy słuchacze słuchali z te kwartetu galicyjskoho, to była śpiwanka, a radsze instrumentalny utwir, pidna hołowką hej cyrwono. No i esme iszczy w Paragwaju na paroch minut, bo precin trzeba powisty, że Paragwaj jest niezależną derżawą od kuz bilsze jak 200 rokiu. Dokładni niezależnist od Ispanii zyskała noczą z 14 na 15 maja 1811 roku, jak rezultat takoho powiedzmy takoj bezkrwawoj rewolucji. Było to jedno z pierwszych takich uśpisznych powstań pro niezależnist w południowej Ameryce. No ale Paragwaj mał wieloch problemów ze swoimi susidami. Była taka wojna tri sojuszu w rokach 1864 do 1880, znaczy druga połowa XIX stolicia. To była wojna z Urugwajem, Brazylią, Argentyną i wskutek tej wojny, którą proichrał Paragwaj, to wmerło 90% wzrosłych mużiów w Paragwaju. I to wszystko było jak wynik borby, hołodu i też epidemii cholery. No, skutki tej katastrofy, też demograficznej katastrofy, odczuwali w Paragwaju przez jeszcze 100 roku. Ale rańsze, peret iszczy to tym czasem, koli już Paragwaj stał się niezależną derżawą w 17 i 18 stoliciu, to w paragwajskiej kolonii jezuity stworzyli, zaklikali takie autonomiczne, misyjne osady dla Indian Guarani. Poszto, po to, żeby chronyty ich przed poluwaczami niewolniki, bo to były czasy jeszcze, to ty 300-400 roku temu, koli, no, Europejci chladali za miejscowymi ludmi, którzy mogli kupyty albo porwaty, żeby pak hosnuwaty ich jak niewolniki. No i sud w Paragwaju ruiny takich misyjnych osad nazywają się Jesus de Tavarangue i to te osady sud wpisane na listu spadkowiny UNESCO. Warto dopowiedzieć, że w Paragwaju chneska 95% zaselenia to sud metysy. To sud potomki i też takich autochtonycznych mieszkańców z grupy Guarani, ale i też

hiszpańskich osadników, znaczy to osoby o mieszanym pochodzeniu. I to ta taka, możemy powiedzieć, homogeniczni z paragwajskiego narodu, tiż no, przyczynyła się, zrobiła taką bardzo silną, dwujazyczną, nacjonalną tożsamość, taką dostomennist. No ale warto dodać, że w Paragwaju żyją jeszcze inne mniejszyny, czy albo po prostu to te metysy, które mają różny nelem hiszpańskie pochodzenia. Bo możemy dorachować się około 10 tysięcy ludy w Paragwaju, kotry sąd Polakami albo osobami polskiego pochodzenia. No, ale one nie żyją tak w ciły czasty, w ciłym Paragwaju, ale i to ty Polaki sąd skoncentrowane w paroch regionach, dokładnie w departamenty Itapua, ta i tiż w stolici w Asunción. No i może tylko pro Paragwaj, oczywiście jeszcze bilsze i takich ciekawych i traumatycznych i też pozytywnych historii jest związanych z tą dzierżawą, no ale nie mamy tylko czasu. Posłuchajmy kus muzykę może, przed nami po polsku Limboski, śpiwanka Pidna Hołowką w trawie.

I skończyła się krótka muzyczna przerwa do rochy słuchaczy. Słuchaliście artystu z Polski. To była śpiwanka Pidna Hołowką Limbowski. Śpiwanka mała na hołowok w trawie. No a przed nami jeszcze parę minut programu to choczu schosnuwaty to czas na to, żeby wam przypomnuty, że możecie z nami kontaktować się, możecie do nas pisać, możecie komentować. Jaką muzyku puszczam. Może te powisty dasz to napisaty, co wam się podoba, albo co wam się nie podoba. A jak to zrobić? Trzeba po prostu napisać najlepsze maila. Może te pisaty na kuba@lem.fm, albo kolejne matę tylko czasu, na choćete tak oficyjnie pisaty, może te najty mia na Facebooku, Kuba Zygmunt, tak nazywam się na Facebooku, w latynyci napisane je moje imeno i nazwisko, albo może te pisaty na fanpage lem.fm na Facebooku i też doznam się, kole dasz to bute domeny napisane. Zatim już kontaktowy dane znate, to teper iszczy poznajte, jaka bude muzyka. Posłuchamy ansamblu Micro Music. No, chneska velo po polsku puszczam wam muzyku, ale to riżno to bywat. Czasem bilsze po OMK-wskie, bilsze po estońskie, bilsze po polsku. No, jak popadnę. A tak na chneska to właśnie naszło mia, żeby popuszczaty wam po prostu bliższe po polsku. Zatem popraszczamy się tą śpiwanką od ansamblu Micro Music. To bude utwir Oj, siadaj, siadaj, Hanusiu z nami.

0: Moi drodzy słuchacze, słuchaliście poślednie śpiewanki w naszym programie Tre Świty. To był ensemble Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. Słuchaliście śpiewanki pod nachołowką Oj siadaj, siadaj, Hanusiu z nami. No i tak już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się. Dneska jest sereda, pamiętajcie den wanny, zatim korzystajcie weczerom i robcie sobie, kiedy macie możliwość, małe domowe spa. No a my czujemy się w następną piatny, najbliższą piatnyciu odwadny 9 żołtnia, oczywidno weczerą po nowinach ochodyni 20. A poklasz to, żelam wam przyjemnej reszty weczera, trymajte się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj. Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty. Večero.
1: Jeden,
2: dva,
0: tri.
2: Na tri hlasy
1: v rádiu
0: LM FM.
2: Tri świty.
1: Od ponedjeljka do piatnici
0: w roboczy dzień.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.

jak jem mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. LMFM to twoje radio.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.